života plivamo. Voda je moj drugi obraz jer dva obraza imamo. Plivajmo mandolino, pijmo vino kiselo. Što